0: Dobra, Adysław, Adysław. Kieta na tę rzucę.
1: Dobra, Adysław, Adysław. Kieta na tę rzucę.